0: Connect 97.1.
1: Mwintie Jesus Christ. Mwamani wanyangupu wanga ba, wayino. Asi, tuwiba sumia. Enye oni minu. Efisive bia ne wano. Awana ne son kwa sumia. Hallelujah.